0: Witajcie sobotu, ciadwadzto rożonika, sedamienczyno poszestrzycie. Przy najkrasniejszym słońcu z tej mojowej studiu też na nas so smieja, so jest li Matija dobranie.
1: Dobar ranka wam wszym, a to poladamy raz na nasze tej spisane, a słończne usłane dżęca. Jan Rea na przykład ma do dom sportowy pokiewy za was, a wabi was miestrujem też do Bieskic, gdzie jeszcze zmieja jutce a bądźlu koparskie turnieraj. Tu chwilu modestni blisko Lipska hejsuja, tam odmie so Sputnik Spring Break Festival. Z tym zabiera se bądźlu tež modinska redakcja Radia Zatkule a hižo raz za to wabi se bądźlu tež radio zasvičič. Lydia Maciejowa powiada wam dżęca w formowaniu konformacji a modinskiej svečbe a jak so modestni na to przygotuja. Budeska agentura za dzieło je czera informowała o sytuacji na wukowanskich wikach w Hornej Łużycy. Milan Grojlich wywiadze, dokiż by tam namiestne podla, a pożyć o tym powiada, a z dundakom podamy so dżęca do Wojarec. Czodla, no hej, to zonniczo pon na podziewyczych.
0: A funky hudżbu też za was mamy kasznetko skupinu Jamiroquai z J.K. na czole. Posom poszestrzych, wiele wesela.

Sanci Minčina je na po sedmiš. A to poladame mi s druhým raz s Romadne s Matejom do Vúžiske jezorine a tiež to letonia.

0: Radkula.
1: Sputnik Spring Break za i koncedzenia letuszu festivalnu sezonu blisko Lipska. Cidny doła wystupuje najznaczniejszy artyst z Nimskeje, mjezdru im Filou, Chiago albo SSIU. Poczekim dobra hućba, wiacore stages, tysace ludzi a mjez nimi naszej zadkularii Felix a Mila. Chcecie widzieć, jak na festivalu je, a to nic już na koncertach, ale też na kempingu a niszczach, potem lubicie swoje radio zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Buongiorno.

Das spiewa skupina Janka Hanka w radio, potem może to jenoś być serbski rozwoz. Czuwecz mężczyznu jeszcze, a potem budże siedmich, dobra ranko. Hej, bunżelu, siatki bunżelu, katolscy Serbia dorożanta putnikuja. A to mamy też wosebity serwis, kaj szkulżeli to za was, serbski rozwoz, szak wusowa siatki bunżelu. Za sobożum szurożęcze oryginalnie w radio, a z pomocą livestreama, a to wot rania dżewiecich. Jako wosebity serwis namakacze slit kirluszu za kemsze bunżelu potom w naszej app MDR Serbia.

0: Jutze nicht los, was jetzt geht. Habe ich das Schule ist mehr, das nicht geht. Zelle, was ich bitte, was ob ins Geswegen. Hei Firma war nie Konfirmatia, aber Mojins Geswegspa, das so sam Mojin und alle wagen, Kroki do Jivinja, do Rostchenaho. Gag so Firma jom nie a Konfirmantka, na to tak lepsio, du ja? Lüde ja Matschio, abschätzte ich mir es drüim, zinat schlitno Martu Malinkets, Zrakets, a Bienam Schi, Prinjo Boja, Wodka Sanja Pudla.
1: Woko Wotanischa w Rakeczanski Zirk wie Bichus am Moji Konfirmanscha w Kru najbliższych Psiusnych do Koa Zestupali. Je to ważne woko Mik, Mata Malinkec je jedna z nich.
2: Pola Boże Wodka Zadia, ja pod Wublatko a te wino dostanu, a to ja też takie kus so pod prawe do die Woshade Psiusate.
1: Boże Wodka Zanie je nimok czynce jeden z dwieju sakramentu Ewangelskie Zirkwie. Na przyjmanie so konfirmanża niemale dwie lecze duo przyjotuje, a zbiera ja też koki za wopyt kemszu. Pójda Marta.
2: So od siedmoletnika do paczeski wódzby, mu ponty przed co kujżdżu hodzinu psalm modlimo, to smu na spoczatku nauknęli, a potem husto siedzinu stawiznu, albo tak pomożecie te hesło czytamo, hesło dnia.
1: Ochanuske hesła wundu też w serbskiej ryczy. Dokież pak by Marta Jeniczka serbsko-ryczna konfirmantka w Rakecach je niemsku wódzbu wopytała. Katolscy modostni w Budyszynie są runoczasne na swoje firmowanie przyjotuje. Wo firmowanskich hodzinach pojeda Kola Herold.
3: Ja musimy się wybrali, że Jezus by. Na hejze ja sobie pan sam za chrześcijanstwo rozsudzim. Te drugie są szend na kirchowe czyste czynili, a pan się myślę, że krzyżowe puczmyli.
1: Tu są też z praktyckim dziwom w osadnym żywieniu zeznajomnia. Za firmowanie wuzwolisz se, hina kacz pola konfirmacje k motru albo k muta, kisz mi firmowany być. Wun albo wona, wostanie ci czas żywienia po boku. Kak je swojo k muta wupytał, pójda Valentin Brezan.
4: To by kytro ciężko, dokąd moje służby nie może niszczu, dokąd nie są katolskie. Ale nie mam nikogo. Moja matka ze mną pytała ludzi, a jestem spokojny.
1: W okresu Budyszyn w obkiczbuja stupacy trend za młodzieńską świeczbu. Lica jest o 19 młodostnych za event przyzywiwo, kiedy organizuje Zachskie Towarstwo za młodzieńskie dzieło a młodzieńską świeczbu. Za to zapłacza 150 euro za wobrubienie zjatoczności a wopismo. Przyjotowanskie jezby a przednoszki płacza ekstra. Tež budúci firmujomni podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelisti konfirmanča miechu připravenský čas, tak menovanú rüstzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, also v Ubirada sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sú boli jedu, kde sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junú veľiče, jenú konfinacht. Večo vonka vojn, hab tam so v osebe veľa spila.
1: Tole šo služi modostnom skrúčeniu základných hodnotov a zromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v tuošnosti.
0: Lydia Maciowa je rozprawiała o tym, jak są modostni na firmowanie albo konfirmację przygotuje.
5: Gdyż myślę na ciebie, mi wiebriusze zaraje, sztosz guli też cieniu, są w opojenie.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka kompjutera Konrad Cuze je tutem miestče wotrost. A tyž zwierjens kupansku halu a rot tam maja. Prawie. Dundak je so do miesta Wojerecy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wužickim centru nadešo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zonicze dżęca rano na podziwiecich.
1: Dundak!

Lube Jetsche Dobaranje, Dundakschno, Namas Chaka, Kiva Takles Daloka, Napojuitich won was jo poeta, Sobusa do Vujisko, Mista do Vojarets, Pretschras. Szczeżnowy, prynju truskalcu, si doby tykli a minuteku ze swojskie zarodki. Czeraz my dostali foto do redakcji. Na nim widzieć czerwona truskalca w kunku, kiś sorenie słończsku, wyszczy. Foto je nam Franciszka Wczelichowa zhokusłała przez WhatsApp, luby Jacksata, a dajcie si wiedzieć jeszcze dalsze truskalce potom dere zeswodzieć. A kada pola was na zarodzie netko takle wupada. Rád ľubi nám fotopostčelče najlepšie s pomocou chatovej funkcie na našej app MDR Serbia.

Mieszczanskie zawody wyzorec u dzieła Janetko. Tu chwilu z wulkim czyszczom na tym, te wosom na czekieżu, te wos na czwareniu, zasok syczy przyzamknycz po tragiskim sypnieniu domu na von Moltke drozy wyzorecu. Cioch fazach ma so tole netko stać, prynie ma so najprzed raz dziewicz czwareniu paralelnie przyzamknycz, a potem pokroczu ja z tamnymi. Twarskie naprawy też netko kunc tydzenia dale przewiedu, żeby pomożności burzy tam za so znamieńsza, że to nastupa normalne żywienie, zacząć mu.

0: Nedomir Bidl Knadovic, Jan Reho je naredže. A von sei svojo športovú přeletku s traditionellnym sjatku nižším eventom.
1: MDR Sachsen, Serbský rozhlas. Sport.
2: Sportowa jednotka Pieskec budzie tyś lica zaso zariadowa uhotowa dwie ukoparskie turniery siatki niedzielu a siatki pondzielu. Jutce od przypodniu jedna cichaje w pieskeczanskim lesnym stadionie 10 dorostowych koparskich cyłków starobnej klasy modziny E, mez drugim z Niebelczyc, Kruščic, Linovca, Kulowa a Radworia. Traditionelne koparske turnier muži započne so siatki pondzielu zaso przypodniu jenej. Przeproszenie mustwa z Delnich, Sulšec, Nowej Wieski, Serbskich Pazlic, Worklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžaceje nech su na najpozdzišo napojenej namestnie. Prynie koparske mustwo sportowego towarstwa Sokowa Rajbice Hoki nastupi dżęca w semifinalu w okresnego pokalnego koła zapadowużyskiego koparskiego zjazka. W mieście pola postkarmanie Budyszin raja Rajbiczance Sokolio od popodniu cioch po zacza do kończnie R. Dalsi półfinale przewedzie so potom jutce popodniu cioch w Bretniku, gdyż raje tam w okresny ligist Bretnik Hoswalde przeczyło w okresnemu wyższemu ligisty z Naszec Dobrusze. Sportowy pokiwa hiszcze za utrajno sportowców 10. junia przewedzie so w Czornym Komcu 7. krabatowy firmowy B, a 20. augusta w Łopakej k 45. razy biehi na Biwobo.

Przespolnie to byś w serbskim rozwoju sobotu rano, ciad wadz różonika, czesacz do napodżywiczych. Hej, lubię dzieci, napodżywiczych je tak daleko, a czera, dopowiem czy so, albo znanoście to też zapasli, czera smy wam, lubię dzieci, najszelako rysze poki wydali za leczne prózniny, dokaj muli so to podać, aż tu już pyta jeszcze za dalszymi poskitkami w budyckim dzieciacym puczłanskim biuru i narodowej trozy, dostanie czy co kopicu takich, hacz kemp w lisu, na rysie, s kolesom, abo s vudu, abo tisch s kanuom, maja tam tisch poskitki jenitze za hulzu, abo jenitze za holze, as hamo serbski poskitk tam namakatsche, gisch inizuiruje jubajan anosch smola budeschin duisch, djitsche tam ras nimo na rodoet rose budeschin, abo wobladajtsche se schitke poskitki internetsche pot Schullandheim Kinderreisebüro bautzen.

0: Tokische Napo Djuetschich, Chasa Dundaka, Ma Mate, Nitko Hijo Krutgehes, was er was.
1: Dobre Ranje. Du kwilu su pistowanie we noszostwie serbskiego szulskiego dorstwa a chrześcijańsko-socjalnego kuwansko skutka dere nastajene. Gajesze z dzieli przedsytka SST Katarina Jokowa na napraszowanie su w oprawdzie dere wuczeżyny. Hacz do lecza 2027 może dorstwo szich przystajnych dziarzyć, a nie trzeba w ulce hodziny skrócić. Gajesze z dzieli zamówita za pistowanie Polacji SB Laura Koblecowa u indu leca hisze cylidere wod kletusza baksa sytuacja dre zmieni. Ladajo na spadovacu ličbu dječi. Při letanišću v Litoniju je sočara letuše zetkanje VW-u zahajivo. Leca je to mjestem hižo cicte raz, zo přijedu tisace šoferu a šoferku ze svojimi jezdžitvami do Hornije Vužice. Zastupne liščik je předpředani, te su vuknihovane, ale namestne maja organizatorio hišče kartki za konstičenja. Niedzie 1500 młodostnych w Honi Wużice za nowe wukubwanskie lito jeszcze wukubwanskie miestno pyta. Kajże z dzieli agentura za dziwowe budyżynie je tu kwilu 1300 swobodnych miestno. Wużadanie w ostanie zochce kujże ceci jedne z 10 najbole woblubowanych połowaniu nauknycz. Wiacu o tym zonicze też jeszcze wybiło wusywania. W Budyżynie je od czerwszego wieczora rodowa droga w nudzkonym mieście za auta zaszlahana. W przychodzie będzie ona stajnie od 1. maja do 30. septembra za wopkat w wieczornych godzinach zaurena. To je mieszczanska rada na swoim zajszym posiedzeniu wopsamknęła. A gmina Halsztruska Hola planuje przy Partuskim jezoru wulku wolnoczasnu pfoninu na doromady 107,5 hektarach. Za to su na zajszym posiedzeniu hižo ci woptwarenske plany jednowostne wopsamknili, a z realizowaniem koncepta chce gmina zamiane woczarstwienie a turyzm w koncinie wujwacz. To one bichu nasze krótko powieszcze, a w cuj dłoż je namakacze na naszej internetowej stronie runetak, gajsz w naszej app MDR Sabia.
2: Serbski Rozwoz.

0: Wann wurde ein Geistlubene der Weihrechts? Bettina, das ist so der Wobbladauer.
1: A du, wir wuschis gim Zenterie, nicht um dich nutzpinschisch, dann wotschakuje, tsche, hei, gestek im Mauwe Guswaskilis. Das Gore stummo Sibola so decke braue Swatschan im Frinkola, also lute Mauwe Ribikinaszene decke Muchorisne, dann muschisch so bossidnitsch, as wuschisch dann serbske Sünki.
2: Dokelschnick, heiki, wubak, tak wutzitscherci. Hey, Velutki, jachtsuspa.
1: So wird deike Projekte in Wojerecach namakau, zato je mezdrujim serbska motivatorka zamojita. Motivatorka važne svoje za važnu osobu in Wojerecach, a to je Marija Šulčic. Dzień dobry, Kneni Šulčic.
3: Hej, vitajte do Wojerec.
1: Kak ta deike ideje ve vaši voje nastanu? Je to vaše dživo motivatorki?
3: Also moje dživo. Lube dzieci moje dziwo są w uprzestrzeje, choć na Halsztrusku holu, to jest jeszcze 20 km za Wojorec, jeszcze dalej na smier Delna Wóżica. To rzeka, że ja nic nie za Wojorec, niż to serbskie zesilniu, te serbskie tu rycz, a też naszą regionalną identitu, ale też w tych weskach wokoło Wojorec.
1: Tu tun bajowy les. Tu nie jenisch myslene za dzieci, ale tisch za doroszczene runy, tak kajsch su to wulke figury, kisch tu w centere su wam znano tisch iżo napaneli. Na przykład, miszto krabat na jenym wulkim koniu, tu nie uprodzi, tak wulki kajsch uprodzi, ty koń kisch konien su stee, što daje to do projekta?
3: Haj, tu ten projekt je, iżo tu przytomny Becker, knes Bryzan, z luboszcze naszemu serbskemu molorie Mirczyny Nowakiej Nechanskiej, stworić dawe polskie. Wunio mi o tym powiedał, a wiesz co, to by jene hołbarskie dzieło. Wunio figuru po figurę w polskie wotełzał, to wiele pieniędzy płaci, a potem je wun poskiczył tu we centru, tutaj ustajić. Po takim ma nasz łuziski centrum dwa razy wielkie zbożo, a to za co tu serbskie figury, figury serbskich bajów, a z druga, so sam ja jako Motivatorka, tisch kreativna, a napisam, na przykład, te Texte, za tun bajowe stum, a tun zmisje, so wy, dzieci, z waszymi starszymi, tisch wotem, a wo serbszine, możecie besadować. Sam hiżo wiele starszych zeznała, we kursu domoj, na przykład we wulkich dżarach, kocisz se, że na kujszde pat serbszczinu znacz, serbsze ryczeć nauknecz, a wy, dzieci, wy macie tutu nadałk. Nic z korygowaniem, ale cele jednore z wospytowaniem, a z tym jenem, albo z tym tamnym słowem, ale ryczcie serbsze z waszymi starszymi.
1: O takim zwłoczynienym maj, woczomaj, a wuszomaj na każdy pad przyszedł raz po łużyskim centrze hić, podamy so raz won z łużyskiego centra. Zym prede pomysł się dundała, a tyś tam zym hiżo tuż do serbskiego nadyszła. Lute szelake znamieszka, szojene hać je to muzej Konrada Cuzeho, albo najszelakoryszy miestna a miestność, czy kisztuły Wojereca su, su tyś serbskie pomienowane, jak ta je to zys dziećmi, młodzinu, szuleriemi, co jest tu znano trochu Czeszo wokół to serbsko.
3: O, wiesz co, dzieci Wojorece je przeco było hiżo jako innowatywne miasto widziane. A ja sam to też tak dożywiwaju. Moje zbożo je, co sam ja przed 7 letami moje dziwowe miasto tu dostała we Wojorecach jako motivatorka. A sam widziała, co ma Wojewódzka Kończyna, jara wielki angażment, towarstwo je jara wiele tu we Weskach, serbska riana drasta, so perfektne tu wużywa wiezo czarny komc, raje jenu wulku rolu, tam mamy zaso cywe krabatowe dodam dejstwo, krabatowe rywe leczu. Ale Wojorece, we Wojorecach, we Radnice jest też jedna żona jara starała o to, że te serbskie pomenowania są przeco aktualizowane a przytomne, ale też knes roka Potekim Gabilinako, naša županka, je so ve mješče voto starova, a knes Roka je napšikvat rešerše, staviniske rešerše činju, a so postara voto, so serbske vosobine tu ve Vojorecach su tež vidžomne, napšikvat pšestafle.
1: Tema šulerio, kak je to tu na šulach?
3: Haj, vešče bo, to nejo pšipadne zo Vojorece treba jednu tak rec vosobu, kotra so litko stara vo serbščinu. My mame, kaj šprajene te hulkotne traste, ale husto, či kociš je maja, a kociš vstupuja ve nich, nemoža viace serbsa rečeč. Haj, my mame zakladnu šulu Handri Zeler ve Vojorecach, ale vešče, vešče, dječi, to je tak, zo kajš ve druhých koncach, faluja vučerjo. A tohodla my pytamy za úsledkami, hač môžeme my ako župa pomhač, a oni čina potom jen projekčik pola nás. A husto oni dú se s materiálom serbščine domoj, a tak ta serbščina pšinže tež tým staršim.
1: Hej, naročíme sa do Užijského centra, tam je štombajú, kýž rozrozče, tak rec pomahu k lisky a lisu bajú a tiež te bajúve figury tu sú, ale je tiež možnosť si tak rec vaše serbske stavizničky sobu domoj zač a to, kniž učiť snedko ešte raz celé dokladné rozklad, že kato technisce tiež funguje.
3: Hej, technisce je to tak, při vašim přichodnym vopyče, ľube dzieci, ve Vojerovským centru, v Užijském centre, môžete si vo podľaž doma na tafli tutun QR-kód sobu domoj zač. A tak máte vy jednu vulkotnú staviznu s našimi bajovými figurami ve Užice. To sú šice ve tým štome zhromadžení, my nemôžeme je vidieť, ale my môžeme šitkých svyšeť a vy môžete si přes tutun QR-kód doma 9 kapitlov naposkač.
1: A netko še potajkým dere slyšeli a pytnili, kak so Maria Šočic ve je povanju tu jako motivátorka, kajž svoji, že praje tu hori za je dživo. Vobladajče si to, knini Šočic, vám vutrobne džak, zošče si dženca za Dundaka tu kvile zava.
3: Na Dundako, to by mi vulke veselo ze s tobou besadovač. Mi sorin je, božeme.
0: Dunda doma je! Když potom na nový týden na shopping do Vojarec pojedu, ty by se na kůži patras při štomě bajů vobladovat. Měli ještě čipník, jak tam vypadá, poladače pola Dundaka online.

0: 12, to był gdzieś była się w high school. W szuli ja dżęca był pomiec noch tu ryczyć. Ju, skrótka tola. Wiesz, że ja jen się 6 tydzień w szule. A potem są leczne prózniny.
1: Jeli trzeba cię jeszcze ideju, do kotrego kempa si dojedziecie, albo na kajku zabieru macie lust, potem poladajcie tola pola dundaka online. Smytam za was niekotre poskitki zezbierali.
0: Przetacz potem są do prózniny, mamy jeszcze dojeszcze do macich nadaku. Jeden za was z tej aktualnym formiu, że mianujcie w warinie.
1: W ubiedziowanie warimy z Tomaszem, gdzie do przyszłego koła. Co macie czynić? Na praszenia formiu odmówić mielku albo poladnicu hać do 15. junia do budyżina swać, a potem palce tłoczyć.
0: Kiwa mianujcie warinski kurs ze szef-kuchorium w Welbiku 20. junia.
1: Mieć się po tej kim dospiesza.
0: To w niebie. Posłanie Dundaka, jeszcze dżęca wojarycy wopytał. Wam tam do Mariany Sjatki. A hać przyszłania razem.

0: Przesiadki już szudzą wyle luskaj sa praj, dwa na czym mięczną podżywecziche. Haj, hać tam abo jo, a z najmniejsza też we kocze busu maja, abo zmija cyle włosy, by te poskiet Mateo, co tam?
1: Tam przeproszuję jutce, mianujcy na 23. noc w otewrenych cyrkiu. Ewangelski cyrkwiński krót ole zaraduje, no a jutce słyszycie w koczebusu, tym rzecz też serbskie zynki w cyrkwi. Żonski ensemble Jarobinka ma serbski program w koczebuskiej ewangelsko-metodystyckiej cyrkwi. To jest cyrkwi na Wyrchowskim Puczu. Spiewa ensemble Jarobinka zasłyszycie tam wiace krócz, prini raz wieczo w 8, potem 9 a 10 jeszcze raz tuż Jutze je nutz wotewrenich cirkwio ve kocebusu, a ve cirkwio na Wyrchowskie droze spiewa ensemble Jarobinka.
0: Aż tu już chce se dole lubić, dat stundnich se dojedzie do Butu, tam na baju noc sapsko ludowa ensemble, tam budzie wieso wille wille los, tam budzie huk a tuk, dżenca wieczo, jutze wieczo, a pundelu wieczo, stajne wot dżewetschich. A dusz chcecie, możecie sotisch podać dopiskec, Schudom kaj sprejne je przez wiatki, wille, wille, wille, schelak ich podauko.

0: liczba wiacero stages tysacy ludzi, a mnie z nimi naszej zadkularii Felix a Mila. Chcecie wiedzieć, jak na festiwalu je, a to nic już na koncertach, ale też na kempingu aniszczach, potem lubicie swoje radio zapiknąć.
1: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Buongiorno.

0: Milena Wojcarec, czy wieczorem peczatwacy. Woda, a przede wszystkim też burkowy, są pożadane wies, pola turystów, przede wszystkim nie tylko, gdyż nie jest szczyta rohoć pod wogroblu tak wysoko narostła, to może się z kajakom albo czumom rejnie ludziom do zarodku ladać. Przez jadki szak nieży burkowach bez mała huk a tuk. Turystów dla odkotrych dadza se mnozy potom też wotu z gebaje sapsko ludu ansambla lubić. Letusza stawizna z wielu huczbu remi a spiewom rika myszyn Impossible, aber eine Mission. Potschau ist so eine Wesne Jill Burkowo Mission. Stabilisna tak Stefan Zuschka-Maling jedna Wotem.
1: So przyjdzie jeden Industrielle do Wodu, a chcete Woda kupić, a zronać, a na miesto Wodu jednu wulku fabriku natwarić, gdyż może on swoje Witze produkować. To so wieso tym Wobydlerem nie lubi, to oni nie może akceptować. A tu już są oni wobaraja, a pytają się przy tym też pomoc od bajowych postaw, kajż na przykład od haczaca krala, od wódnego muża, a w osobie w fokusu stoi tam ta holca, wanka, a przypodla, co cieszy się utworzy na lubosińska stawizna, a jak to wszystko wojnie, to może trzeba we wódach k świadkam się wobladać.
0: Dole prajrycznik, Serbsko-Ludo-Ansambler Stefan Zuschka-Maling.

0: Heute je za mnie jeden z najważniejszych rozsądów żywienia, przed którym stoisz do młodych ludzi nie tylko za sosty. Szulu zakończyli, aż to nie tylko, które połowanie chcą nauknąć, to chcą raz działać. Budeska agentura za dzieło je czera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Łużycy, a Milan Grojlich wie wiatce Milanie Kaalieca nie wupada.
1: Niemalje 2200 młodostnych jest so za nowe wukubanskie lietopole agentury za dzieło przyzjewiło a poradzować dało, to je niedzie 100 mienie haczloni. Liczba poskyčenych wukubanskich miestnów so ponolończemu wulce zmieniła neje, niż to jace hač 2100. Většina so hišče rozsudziva neje, podra 1000 młodych ludzi hišče wukubanie pyta. Agentura Madrie tu kvílu skoro runie telko miestnu svobodne, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča młodostnych hodža.
0: Kotre povania sú vo sebe voblubované a dža agentúra a firmy ešte zajímcov pýtaja.
1: Na haj top 10 najbolej požadaných povovaniov so vúlce zmieniva neje za šlých letách. Předavanie, KFZ-mechatronika, překupstvo za byrú abo za drobné vykúvanie sú celé prítku. Vo sebe pola autových mechatronikáriu je zajím veľa väčší hač poskytk, pola blídariu napríklad tež. Na druhým boku je veľa svobodných vukubanských miestnú za překupcu v vykúvaniu, za šelakých elektronikáriu abo za předavanie zežividvo, vo sebe v rieznictve.
0: A kada poradžovariu netko s tým bobkadžia, so nemôža dávno kúždy přeče spelnič?
1: To wiezo przeco od jednotliwca odwisuje, ale spyta ja z młodostnymi dobry plan B namakacz, jeli za faworizowane połowanie żadne wukubanskie miestno nie maja. A agentura też doporuczy czas po zakończeniu szule dere wużywacz, na przykład za orientacyjski praktikum, so bychu młodostni lepiej wiedzieli, kotre połowanie so im chodzi. Dziełowa agentura może za to na przykład też jezdne koszty przewzać. A ma też poskytki za tych bez szulskiego zakończenia, na przykład przyjotowanskie lieto, BVJ, w którym może wono szulskie wodzagnienie nakwatać.
0: Podrate sac młodych ludzi honi Łużycy tu chwilu jeszcze wukubanskie miestno pyta, Milan Grojlich to bez informacjami tu chwilni horcy fazy za połanski rozsud. Utrymy Jack.

Heiter Berunje, Stutschka, Gottroschies, Komponowau, Jan Bulang, Stutschkas Lieta, Dürert Natschis, Droschies, Jessatsch. Hi, also schlade mir na mehr mit an der Bottom, wes mitsch gezacht, Jens am Meer baden, ja? Popo nu Zochpakijo, Söder Kuvia Tückans, a Bottom, Nauitscho, Petschich mehr baden, ja? We Birskezach Svetscha, traditionellne Atorpostaro, Daunem Waschnemusch, Skoro Preitsch, Sport tam Vulkurolu Reihe, Atui Schwur, Duja 2, Koperske Turnierei, Prini Bude, Jutze, Czakeczemo, Hai Jutze, Psipotnju Jednaczich, Abo Dopotnja Jednaczich, a Dalsi potom tun traditionellne Ses, Mujemitun Zapocznie Sapotom, Bunjelu, Psipotnju Jeni. Kuloske Bratrust, wo es ja der Bostana przeproszuje na Svejen Zilzogenza, Stornacze Hodzinach, potem wot mi es ho Kraluske Zilinis, jad Genedelu, Bokemschach, Bocanu Zilze, potem mi es drujem s kaminskimi Hutspnikami na Zilnischo, a Pschiponu Jeni, Zahaja Zilinie na Vorjua. Serbski Rozvos, wusste was jad gebunjelu sa so Božom Schu, Rožinče, originalne v Radio, a to s pomocou Livestreama, a to w Dziewiczych, jako wosobity serwis namagacze slit kierluszu za kemsze punżelu w naszej app MDR Serbia. Po takim siatku punżelu zmijemy za sobą mszu z Różanta, a to oryginalne radio, a też z pomocą live streama. A pakowanie za putnikowanie siatki punżelu są Różańcze wupokazane. Proszę tutaj też używać. Przydatne pakowanie, co jest naprzeciw niedoszej kokoszarni. Wukońskie służby proszą o to, żadne zajestki, a przyjestki zastajecz. A piatk, 12 junia, przewodzi Rzeczne Centrum Witaj za szulery od Cycza, 4-letnika serbskich zakładnych szul znowu Czitanski Dyrdom D po budyskich wieżach, a za to Przyzewicz możecie słuchać to. Cicety meje

0: Важное слово.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle wiecho pytniesz, kako se poprawo mielcho. Nic, to kesz nebe niczo powiedaniu było, ale to kesz nie je tema znano prawe miesto naeszła. Przytym je przy posłuchanie niż to drue, hać jenoś czakać, to niż sam za so nie rzecisz. Trzeba czas, kiedźbność, a drude tej zwolniłość so przetonyć dać. Stara mysliczka praj, sztuś woprawdzie przyposłucha, rozumi wiace, hać jenoś wuprajene słowa. Znano nie je to dżęca samo zrozumliwe, ale czym ważniejsze. Rozmów nic nie dom hodnocić, ale najprzedy raz przyłzać, sztoś tu je. Przetoś wiele, sztoś ludzi zabiera, nie pokazuje so we wulkich słowach, ale za cichim. A znano so runie tam, niż to zapoczyna, sztoś nam mieso butuje. Jeli budzie nichtu woprawdzie słyszany, a nichtu woprawdzie przyposłucha.
1: Praj Antonius Kretschmer z Dubrinka, w nadoku a zamowitosć kuluskie posady.